0: Pillow, ma vôme, tai pillow. Che me tu mangue lo. Zuma vôme, tai pillow. Che me tu mangue lo.
1: Mam po tvoja sina, kaj ja di papal uzemaro, mužika na mozaik uze sanahi. A men šunas a men papal, gi odadi, givani naftumen gemek, je klači rad.
2: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.